Co mu przez hordę mrągę dążył? O, pioro, zaraz po tym pęczuję! No to he!